Abraham ni onyankopon nante no kurem bra urade fra ne kachira ne se me ni onyankopon twie dia po nante mani na yape na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem amen.

Yesu mojanu o. What's on go, mami tie. Me se abatu me huwe. Awo hro me kila wo. Oh, Yesu mojanu o.